0: Pavlaka Paweł, Gara Pańczeran, Teatr Dziwa, Teatr Szumów, Stefan Rąd, Onaran, Deklarzy, Pawlew, Mi, Zwierat, Zrządów.
1: 4 minutes pour le caravane.